A wat siach we kulo wie prinje kopanske must wo modre bewer kulo, pschetschu wo prinje garniturie post Germanie budeschin. Dipko we kopanske re jutze. We delanach pschewedjete so znoa dwie domiacere, wat napo dwanacich reihe reine zjednoczenstwo ralbice panchice pschetschu wo hostschom z nieswacidwa, a pone spore potom prinje must wo sokowa ralbice orki pschetschu wo zilke sornjeho kraja. Jutze dwiemaj kopas w Pančicach, tam stewy reinem planie derby Marina Wiesda Borchow. Kwietku drotku pola drotki ramno szipny, czy je zakazane, se z ramno a ciliczaki sobu dokroszczyć zaćpak nic. Jutze popodniu cioch raja kroszczynio w ramnowie. W samsnym czasu kopas w Radworju a Niebelčicach, do Radworja pojedu jutze kopario z Waza, a do Niebelčic kopario z Haselbachtala.

0: Wy dzieci dobre ranie. Szedzęce i żo posniedali, a jeli haj, szes na noż kliczku czastwych truskelcu nablidzie mieli ze swiskie zarodki, a suda suwa i żo zrawe?
1: Buma bo duma by zarodzie truskelce.
2: Po swój żo zrawe.
3: Te swój żno hotowo. Musimy czekać choraz żneli.
4: Znaczy mięc poznaje, że ja to koncyny zrawe.
3: Są tam nic jak nie zielone albo biło, a pan może nie dom odczytnąć.
5: To w obchodzie jara ciężko, gdyż im pan przez lada, które są nieki zdrowe, które nic. To może im szybać, które są dobre, które nic. Na no nakusane, albo tak.
6: Mój mama by wysoki ręce.
7: Mama też jest skrybi.
8: Mój kuzyn ci nadam, a psu te zdrowe, a pan mu te zimą.
4: Hast du natürlich was über Swadi?
8: Doch ist das tak słodkie.
0: Co wy leto możesz je wiedzą kupnicy kupić. Runie pak su też tu, pola nas doma zrawe, a w osobie słodkie, a maja cyle intensywny szmak. Što da ne raczo z czasłych truskelcu dziewacze, abo kak jeszcze je ne raczo.
3: Niektóre smia nie dom do zjedwa, na jac mu mu czynali do dyski. Pan mu to wumujemo, a pan mu to najhuświ sotijemo,
8: a na jedną kieszku horytykam, a pan jemo.
5: Czyli mosto mamy ladu, to przeco nasza wóka czyni, ta jego podzie jara dobra. Najtykanc trudy też, ale tak usamy tykanc najpieczymo.
8: Jedna raczej takie.
0: Sicile jednorie jednu za drugi do huby tyknuć. Tak są najlepsze, a też najstrosze. Zcze iżo wiedzieli, że maja truskelce wiace witamina C we sobie hać oranże? Roślina truskelce słysza grożam, dlatego też tak rynek czeje. Bo tanis se widziane, nie je truskelca żana jahoda, ale słysza do słyby worieszku. Valentin też wie, czy odla.
5: Tykisz, te małe buczki, które są na tej koży gustali nucka, to są woreszki. A wielu są dobra też jeszcze truskajce, te mają pan te woreszki zwonka.
0: Trik, że po takim tak, gdyż odtrapasz małe kulki z truskajcą, a je do wóżnej ziemi sojesz, potem narostu z toho po niektórych tydzieniach nowe rostlinki. Prethač pak vopravdže pvodenje su, to traje.
5: Ve jednoj radce smo možno bosne naličo, truskajce sađeli, a tuče naličo, ali tam niče te truskajce porane ne su.
0: Poveda Valentin, kiš nima jenoš doma zarodce truskajce, ale so tež drude na vulke poloboda, kajž maja je napšikvat kašecach abo hornje kinje při bešišč a dživečesač.
5: Zdaj čedamo pan dve leču husto daš na polo, gdje ješte truskajce rostu. Jedžemo, temo šipamo, tam dora takve malke kobiki. Te tam nešpricvija. Husto daš mi stoja, pan mame lado činimo, abo trude te ješte še moja četa tu, mi te ješte trude, tajku sola te činimo.
0: Hač natykans do smuzia, k marmeladze abo cyle jednorie ze zarodki do huby. Truskelcy su słodkie a strohe. Što je jeszcze ważne, truskelcy nie maja sowa rady, gdyż je ze zimnej wodu odpryskaš, dokelž je koža cyle čučiva. Radšo liuki wodze kupaja. A najprede vumyč, a potom hakle zelene vopeška odšipnuć abo odkrač. Potom nevubieži svodka brečka. Dajče si svodžeč, praji.

0: 8 po na pół 8. Dżęca je prynia sobota w nowym miesacu, w juniu, a to ryka dalsze wudacze wulatka je na rydze do kalda telewizyjne wulatko tunras przy ladowariu pokuknycz da Matio Tysy pola a po przy kończnej produkcji wusowania podla był, a wiesz, a znajesz temy.
1: No to podamy se najpierw raz do porodowej stacji Kamenskiej Koronie jako rożonowanie by to myślene. Zosmy wulatko posynu zmienu na stacji przewodzić, no a po nie przyszła od niko hiżo nie oczakła na niejapka powieść, zo z pomocą przyrażki w okresa najpierw raz dalej pądzie. Emocjonalne wokomiki ze serbskimi sobudżowaczakami, lekarami a babami je serbska kamara zapopanła. Hej, to je jedna tema.
0: A dalsze temy, što přila do Vario Hemak hišće očakuje?
1: Napšikvat v obraze vo regionalnom vopkodže přichada. Vopkod bez zaurenskih časov regionalne vudjelki direktne od producentov z okolina a samoposlužovanje vodno večo abo noce. V Rajbicach je teki nastav iniciatorka. Angelika Frenzlova poskyčuje vudjelki viacač 25 ratarjo direktnih zvičnikov a remeselnikov. Wot często sadu a zeleninie przez bierne haczkę w umiejskim wódziokam, tam maja szon a przedajn wulatko przedstaj tutun wopkot na Frenz lec koniach tec statoku a podobne projekty z dwurycznie honi wóżice.
0: Jeda też niszto podla, sztoś by mowo dzieci zajmować, a z tym co był swój był też przez albo przed w obrazoku czanć.
1: Niszto cyle zajmowa z ratoska swyta z kurienca we jasynce, tam je na litusim spiłnym w upieczowaniu honaczu wiaca 36 z nich swój spiłny. Ne talent dopokazała, a nasza dzieciaca reporterka Hanna wie ze swoim goldiom podla. Tun wojo wasze zmusicze a mocnie a z wiele takimi kikiriki se wuspewa schon nie do dobre misna, no, ale strua może se dzieci też wobladać, jak je szula przed 100 litami była. Krybe trunie ruce do predka, reka w Szulskim Muzeum w Stroži, tam jest ulatko z niektórymi holcami a holcami na napiate czasy puczowanie podało.
0: Mm-hmm. A to leszitko na prynie sobocze miesaca w serbskiej ryczy przypódniu 12 w waszej telewizji MDR a równoczasnie też jako livestream w internecie, a sztuj się to zapas, może też na każdy pat do mediateki ARD poladać. Utromny Jack Matio za przelatku.

Dźensa chcemy gratulować, a pojedziemy k narodninam do Kulowa. Monika Czornakec swiči tam dźensa 5 a 70 narodniny. Przejemy jej na tutym puču wiele zboža, kutu strowotu, boże żonowanie, každýž przeco wiele wesela przy wszystkich aktivitach. Wutrobnie strowia sotra Maria ze Klausom, sotruc Andri a sotruča Serafina ze svojimnimi. Monika Czornakec nam vo sebie vedela nach znata, jako četa Monika, dlholetná kubvaka a navodnica delanskeje pěstovanie. Spěvy, basnie, modlitvy je nam naučila, naložky, tradície pokazala a přeco při snědani na minimálnym stolčku děčacim z nami sobą zabridom sejdzała, czyta Monika Switchi narodniny. Monika Czornakec, 5 a 70 we Gulowie.

0: 5 minutinu do napoczywiczysie. Czas za krótko powieście.
1: Dobre ranko. W okres Budyżin mu spichwanske pinnese od swobodnego stata zubić, jeli poskyt k busowych liniu przykroczy. To wuda napraszwanie pola za wopkat zamówitego Sakska Ministerstwa za infrastrukturu a kajne wujicze. Tu kwilu dostała w okres naleto niedzie 3 miliony euro od Sakskie za busowe linie. Kelko z toho mu zubić odwisuje na końcu woto, kelko jezbo za konstydzenia albo prozninach zalutuje. Zabudżowaczera Serbska instytuta z odriada regionalne wujicze a szkit mniejszyn su pobyli 4 dny pola južnych sami w Norwegskie. Na fachowej ekskursji w obonichu so w ich nazonieniach na polu kubwania rzecznie rewitalizacji a kultury. Pola uniwersite w Levanger zeznajomichu so na przykład też ze studium wuczarstwa za samiske rzecze a kulturu. Składnostnie 20 narodnin Serbskiego muzea w Kočebusu su czera na dworu w Svedžem prosili. Kajże z dżili Kristina Klimowa od muzea, bieneże 50 hości pisane, a odmieniace poponio dożywiło. Hučbnik Jake Schwarz w obrubi program, a w motrociszczu we Łużice je Daniel Hefner przednoszował. W Sakskiej je w prynym kwartalu leta wiac hości przebywało, hač loni w samsnym czasu. O tym informuje statystyczny zarad w aktualnie z dżilence. W budyskim okresu miachu w prynich cioch miesacach leta ponad tomu mienie w opetowariu. Zoryski okres je ponad lończemu letu za 3% wiace hości w opetało. A niedeši z prvina hotel při budyskim spiatem jezoru má so přesadžovač. Konc junija je v Berlínie aukcija plánovaná, při kotrež má so objekt z příslušnej ležonosťu předač, minimálna plačizna za to 275 €. A to běchu naše krotko povestče, v haj dospolnej forme je vůladače dále na naše internetové strone a rune takve naše dávodnej app MDR Serbia. Serbský rozvoz.

0: Ubedzieci dobre ranie. Szedzęca iżo posniedali, a jeli haj, szes na noż kliczku czastych truskelcu nablidzie mili ze swiskie zarodki, a suda suwa iżo zrawe?
1: Wumawo duma w zarodzie truskelce.
2: Po su iżo zrawe.
3: Te su iżno hotowo. Musimo czekać choraz żneli.
4: Znaczy, więc poznaje, że ja to koncyny zrawe.
3: Że tam nic jak nie zielone albo biło, a pan może nie dom odcipnąć.
5: To w obchodzie jara ciężko, gdyż im pan przez te lada, które są jakieś zdrowe, które nic, to może odcipać, które są dobre, które nic, na no nakusane albo tak.
6: Moja mama ma wysokie ręce, mama też jest skrybi.
7: Mój kuzyn ci lada ma absolutnie zdrowe, a pan mu też jemo.
4: Hast du noch die Wurst über Swadi?
7: Doch ist das tak słodke.
0: Co wy leto możesz je wiezo kupnicy kupić. Runie pak su tyś tu, pola nas doma zrawe, a wo sebie słodke, a maja cyle intensywny szmak. Što da ne raczo z czastwych truskelcu dziewacze, abo kak jeszcze je ne raczo.
3: Niektóre smia nie dom do zjedba, na jac mu mu czynali do dyski. Pan mu to wumujemo, a pan mu to najwyższy sotyjemo,
7: a na jedną kieszku horytykam, a pan jemo.
5: Czyli mosto marmeladu, to wszystko nasza wóka czyni, ta jego podzie jara dobra. Najtykanc trudy też, ale tak usamy tykanc najpieczymo.
7: Jedna raczy takie.
0: Sicile jednorie jednu za drugi do huby tyknąć. Tak są najlepsze, a też najstrosze. Zcze iżo wiedzieli, że maja truskelce wiace witamina C we sebi hać oranże? Roslina truskelce słuszak rożam, dla toho też tak rynek czeje. Botanice widziane nie je truskelca żana jahoda, ale słusza do słyby worieszku. Valentin też wie, czy odla.
5: Tykiś, te małe buczki, które są na tej korze gustali nucka, to są woreszki. A wele są dobra też jeszcze truskajce, te mają pan te woreszki zwonka.
0: Trik, że po takim tak, gdyż odtrapasz małe kulki z truskajcu, a je do wóżnieje ziemię syjesz, potem narostu z toho po niektórych tydzieniach nowe rostlinki. Pretač pak voprav, že pôde nesú, to traje.
5: Ve jednom rádce sme možno posne naličo, truskajce sadželi a tuto naličo, ale tam niče te truskajce porane nenesú.
0: Poveda Valentín, kýž nima jenož doma zároč se truskajce, ale so tiež drude na vulke polo poda, kajž maja je napšikvat kašecach abo hornje kinje při B6 a 90.
5: Zec čidom pan dve leču husto došč na polo, kde ešte truskajce rostu. Jedžemo, temu šipamo, tam dobra také malke krobiki. Te tam nešpricvia. Husto došč mi sto a pan máme lado činimo, abo trude tež, tež je moja četa tu, my tež trude dajku sojal tež činimo.
0: Hač natykans do smuzia, k marmeladze abo cyle jednorie ze zarodki do huby. Truskelce sú słodke a strohe. Što je ešte ważne, truskelce nimaja sova rady, gdyż je ze zimnej vodu odpryskaš, dokelž je koža cyle čučiva. Radšo livke vode kupaja. A najprede vumyč a potom hakle zelene vopeška odšipnuč abo odkrač. Potom nevubieži svodka brečka. Dajče si svodžeč, praji.

0: Pusk prawie leża. Nic z makita radia, też nic z amatorowej deski, ale z handia we zarocze słuchacie serbski rozwoz. Dobre ranie, a też z waszym najlubszym hitom, kajż sem runie słyszała. Czasacz mięczyno, podziewecie ich utrom de Jaksa Info.
1: Policja z G.
2: Štvrtok po poludniu je 22-letna mies Trebinom a bývý vodu kontrolu nad autom zubiva a z drohy zjeva. Šoférka so při nespožu lohko zrani a auto dobrachu potom odvlec. Škoda na škodovce 30 euro. V noce na piatk je so ve Vojerecach na Friedricha Ludwicha Janu im Puču VW Golf balju z total neznatie příčine. V obornice Sašachu vojen a nastavec na škoda 10-10 euro. V Budyšine sú zastojnice štvrt grana 8 kolesovária kontrolovali, kýž by kytra nevisče, haj v kvaklach popuču, test na alkohol vúda nímale 1,3 promile a s tým by jezba za 40-letného nimo. A haj v Budyšine jo bu 640-letné vo 25,000 euro zjabane, zeznal by vún v internete žonu, daje mu potom vo vysokých renditách pri investíciách povedaše a na to je muž 1000 euro še pokazal. No, na koncu by šo nabžane a fengi desunek preč.

0: Nydom je na po dżesaczyś.
1: Serbski rozwóz. Pojeszcze. W studiu Matej Dziswałk.
2: Dobra, ranie. Wokres Budyżin mu spychwanske pieniądze od swobodnego stata zubić, jeli poskyt k busowych liniu przykroczy. To wuda napraszanie pola za wopkat zamówitego Sakskiego Ministerstwa za infrastrukturu a krajne wujicze. Mierczy mięk z dalszymi informacjami.
3: Tukwilu dostawa w okres na leto niedzie 3 miliony euro od Sakskie za busowe linie. Kielko z toho mu zubić odwisuje na koncu od toho, kielko jezbo so konc tydzenia a prozdninach zalutuje. Budyski busowy zawod Regiobus na napraszowanie zdzieli zorunie odpowiednie lutowanskie możności pruje. Za to jest budyskim okresom we wumienie. Tamne busowe zawody regiona skroczenia wulce komentować nochcedza. Zajsz u niedzielu je budyski okres nesejmik obzamknył, zo ma so przychodnym poliecze hać do 500 tysac euro na busowym poskytku zalutować, zo moa so porodu a stacja Kamenskiej Koruny hać do końca leta zdzierżyć.
2: Zabudżowaczera Serbske Instytuta z Wotrada Regionalne Wujcze a Szkit Mienczin su pobyli 4 dny pola Južnych Sami we Norwegskiej. Na fachowej ekskursji w obolnichu sobojich nazonieniach na polu kubwania, rycznej rewitalizacji a kultury. Pola Uniwersite we Levanger ze znajomichu so ze studium uczostwa za samiske rycze a kulturu. W umienu na wiedomostnym a praktyckim polu chcedza dalej wiesz rzeknie nawoda delegacje dr. Lutz Laszewski czera k zakończeniu. Składnostnie 20 narodnin Serbskiego muzea w Kočebusu su czera na dworu we Svedžem prosili. Gajże z Dželi Kristina Klimova od muzea bieniedze 56 pisane a odmieniace poponio dożywiło. Hučbnik Jake Švarc w obrubi program a w modrotišću we Užice je Daniel Hefner przednošoval. Mimo toho možachu si hostčo tež knihy a plakaty z antikvariata kupić. Serbski muzej w Kočebusu bu 4. junia 1904 a 90 otevrene. Niedeši z Prewina Hotel przy Budyskim Spiatym Jezoru ma so przesadzować. Konc junia je w Berlinie aukcja planowana, przy kotryż ma so obiekt z przysłusznej leżonostczu przedacz. Minimalna płacizna je 275 tysac euro. Od lecza 2014 jest on niedeši hotel przeco zaso jako przebywaniszczo za pożadaru azyla wużiwał, po pospytomaj zapalerstwa w letomaj 2016 a 2020 nie jest so obiekt hiżowiac za czekancu wużiwał. W Sakskiej je w prynim kwartalu leta wiac hostči przebywało hač loni w samsnym času. O tym informuje statystyski zarad w aktualnej zdzielence. W budyskim okresu miachu w prynich cioch mysacach leta porno tomu mienio w opetowariu. Po statystice by tu dotal ze 240 000 przenocowania minimale 7% mienio hostči hač loni. Zorejski okres je porno lończemu letu za so 3% wiac hostči w opetało. Doromady je w budyskim okresu 100 a 60 możnością przebywania od hotelu przez pensję haczkę kempingowaniszczam, a w zorowskim okresu je to 200 a 9 przebywaniszczą. A to one wiecie, nasze połyszcze, kiedyś namakacze też dalej, szoje na hacz na kempingowaniszczu, hotelu, pensji albo doma na naszych internetowych stronach, aby naszej app MDR Serbia.
1: Wiedro.
2: Miestem pokazał żywe slebro 20 stopni wuladame pohoni w Užice poprom modre nebio tu a tam raz nekotre szlebotki mroczelo. Dżęca zmijemy mi we słoneczny dzień, a dalej nekotre haj deko mroczele w naszej kończyny miło wybiło dnia sucho wastać a żywe slebro zaleze pohoni w Užice na maksymalnie 20 stopni. Noce muło so potom podjeszczować. Juce zmijemy słońco a mroczele we wodminie troszku boli wycy kojte budże, a za juce wiesza maksymalnie 25-26 stopni.
0: A mnie to przeco wieseli, gdyż so przyzywicze, a gdyż też my zonimy, gdzie was przewodzamy, što runie dziełacze albo zworacze. Na podczas niczo nie stała dobru jezbu do dżęcniszego dopódnia miestem hiżo. Gdyż macie jeszcze niszto na utrobie, to so rad lubię przyzywicze 0591-7-30-400 albo też przez chat so chodzi nam pisać.
1: Serbski rozwóz.

0: Dženca je prenja sobota v novem mesecu, v juniju, a to reka, daljše vudače vulatka je naredje dokalda televizijne vulatko tunra spši ladovarjo pokuknič, da Matijo, ti se pola a popši končne produkcije vusvanja podla bil, a veš, a znaješ teme.
1: No to podamy se najpierw raz do porodowej stacji Kamenskiej Koronie jako rożonowanie by to myślene. Zosmy ulatko posynu zmienu na stacji przewodzić, no a po nie przyszła od niko hiżo nie oczakowana niejapka powieść, zo z pomocą przyrażki w okresa najpierw raz dalej pądzie. Emocjonalne woko Miki ze serbskimi sobudżowaczakami, lekarami a babami je serbska kamara zapopanowa. Hej, to je jedna tema.
0: A dalsze temy, że to przyjla do wario hemak hiżcie oczakuje?
1: Na przykład w obrazy wo regionalnym Wopkot je přichada. Wopkot bez zaurenskih časov regionalne vudjelki direktnje od producentov z okolina a samoposlužovanje vodno a večo abo noce. V Rajbicah je teki nastav inicijatorka. Angelika Frenzlova poskičuje vudjelki vjacač 25 ratarjo direktnih zvičnikov a remeselnikov. Od často sadu a zeleninje přezbirane hačke vumjovskim vudjelkam tam Maja schon abschedein, wulatko przedstaj tutun wopkot na Frenz letzkonjach detztatoku a podobne projekte ze dwuryczne honi wuzice.
0: Jeda tisch nischto podla, stoisch by muo dzici zajmować, a z tym cebu swojbu tisch przez abo przed w obrazoku czanć.
1: Nischto cele zajmowa z ratowska swyta skurjenca we jasence tam je na litoszim spiłnym wubieczowaniu hona człowieca trzyże sacz z nich swój spiłny talent dopokazała a nasza dzieczaca reporterka Hanna bie ze swoim goldium podla. Tun vojo vaše zmužiče a mocnja a z veletekimi kikiriki se vuspeva šon je dobro misna, ne? Ale strua moža se džiči tež vobladač, kak je šula pred 100 letami bila. Krebe trunje ruce do predka, reka v šulski muzeju v Stroži, tam je se uladko z nekotrimi holcami a holcami na napjate času počovanje podavo.
0: Mm-hmm. A tole šitko na prini soboče meseca v serbske reči pripudnju 12 v vaši televiziji MDR a rudno časne tež jako livestream v internete a što je to zapas, može tež na kuž dopad do mediateki ARD voladač. Utromne čak, Matijo, za přeladku.